0: FM, West Yorkshire's Christian Radio, on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: W dzisiejszej audycji Pełnia Życia Chuck Swindoll mówi o darach duchowych.
4: Ta sama moc, jakiej udzielił mi Bóg jako pastorowi nauczycielowi, została również dana Tobie jako pomocnikowi. I tę samą moc, jaką Bóg obdarował Jego jako pomocnika, dał też Tobie jako doradcy. I tę samą moc, jaką dał doradcy, dał również komuś, kto jest ewangelistą, który jako członek ciała Chrystusa umiejętnie i skutecznie głosi dobrą nowinę. To samo źródło mocy.
3: Pod wpływem różnych czynników i życiowych okoliczności wielu chrześcijan popada w bierność i żyje jak przysłowiowa owca, wolno poruszając się po pastwisku, skubie trawę to tu, to tam. Obchodzi ją tylko tyle, by przeżyć jeszcze jeden dzień i kiedyś może znaleźć się w lepszym miejscu. Zbyt często zapominamy pić ze źródła wspaniałych zasobów, jakie przygotował dla nas Bóg. Czy ty też popadłeś w taki stan duchowej stagnacji? Witam w audycji Pełnia Życia, w której słuchamy nauczyciela Słowa Bożego, doktora Chucka Swindolla. Nadal zagłębiamy się w tekst 4 rozdziału listu do Efezjan, począwszy od wersetu 7. Czyta Zygmunt Karel.
4: Teraz zdefiniuję dar duchowy i zrobię to głośno, abyśmy wszyscy wiedzieli, o czym mówimy. Dar duchowy to ponadnaturalna zdolność, którą daje nam Chrystus, a która uzdalnia nas do pełnienia określonej funkcji w ciele Chrystusa w sposób skuteczny i łatwy. A niektórzy, jak przekonamy się za chwilę, posiadają więcej niż jeden dar. Myślę, że jest tak w przypadku większości chrześcijan. Są to przekazane nam w ponadnaturalny sposób zdolności i umiejętności, które uzdalniają nas do pełnienia określonej funkcji w ciele Chrystusa w sposób skuteczny i łatwy. Utrzymują ciało, jakim jest Kościół, w zdrowiu, w jedności i dają mu ogromną radość. Zostały dane przez Pana, w swej naturze są duchowe i wypływają z nas łatwo i często. A teraz zdefiniuję dar duchowy i zrobię to głośno, abyśmy wszyscy wiedzieli, o czym mówimy. Dar duchowy to ponadnaturalna zdolność, którą daje nam Chrystus, a która uzdalnia nas do pełnienia określonej funkcji w ciele Chrystusa w sposób skuteczny i łatwy. A niektórzy, jak przekonamy się za chwilę, posiadają więcej niż jeden dar. Myślę, że jest tak w przypadku większości chrześcijan. Są to przekazane nam w ponadnaturalny sposób zdolności i umiejętności, które uzdalniają nas do pełnienia określonej funkcji w ciele Chrystusa w sposób skuteczny i łatwy. Utrzymują ciało, jakim jest Kościół, w zdrowiu, w jedności i dają mu ogromną radość. Zostały dane przez Pana, w swej naturze są duchowe i wypływają z nas łatwo i często. W Nowym Testamencie znajdujemy 6 fragmentów, w których wymienione są dary duchowe. Są to m.in. wersety od 8 do 10, 12 rozdziału 1 listu do Koryntian, werset 28 tego samego rozdziału, wersety 29 i 30 oraz inne fragmenty. Niektóre dary oczywiście się powtarzają, niektóre występują tylko raz. 12 rozdział listu do Rzymian, wersety od 6 do 8, wymienia inną grupę darów. List do Efezjan, 4 rozdział, 11 werset, wymienia 4 z nich, które nie są wspomniane nigdzie indziej w całej Biblii. A pierwszy list Piotra w 4 rozdziale wymienia 2 z nich. Zachęcam, abyś sam przestudiował wymienione wyżej fragmenty. Odczuwam ogromną pokusę, by zagłębić się w studiowanie darów duchowych. Przede wszystkim dlatego, że oddali to moment, kiedy będę musiał zmierzyć się z wersetami 9 i 10, a które budzą nieco moją obawę, ale dojdziemy do tego. Analiza darów duchowych ma bardzo praktyczne znaczenie i za chwilę zajmiemy się tym tematem. Spójrzmy szybko, obiecuję, że zrobimy to szybko, do pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdział, ponieważ ten fragment mówi bezpośrednio o darach. Nawiasem mówiąc, w drugiej połowie pierwszego listu do Koryntian większość rozdziałów rozpoczyna się słowami jeżeli chodzi o kwestie małżeństwa i ponownego małżeństwa, rozdział 7. Jeżeli chodzi o pokarmy składane bożkom w ofierze, rozdział 8. Jeżeli chodzi o dary duchowe, rozdział 12, werset 1. Widzicie, jak Paweł to ujmuje? I rozdział 16. Jeżeli chodzi o zbiórkę, która się odbywa na rzecz świętych. I dalej mówi na ten temat. Koryntianie napisali do Pawła list. Pierwszy list do Koryntian jest listem apostoła, w którym odpowiada na zadane przez nich pytania. Dlatego właśnie używa sformułowania, jeżeli chodzi o... I tutaj, w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, napotykamy na słowa co do darów duchowych. Rozpoczyna się zatem cały rozdział fascynujących informacji na temat darów duchowych. A teraz spójrz do wersetu 7, chcę ci coś pokazać. Na wypadek, gdybyś myślał, może inni mają dar czy dary, ale ja? Nie znasz mnie. Kiedy dochodzi co do czego, po prostu mnie nie ma. Nie, nie. Poczekaj chwilę, spójrz do wersetu 7. Wszystkim zaś objawia się duch dla wspólnego dobra. Jesteś jednym ze wszystkich? Tak, jeśli należysz do rodziny. Powiesz, cóż, to tylko jeden werset. Skoro tak, spójrz do wersetu 11. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Uwielbiam to, jak chce. To sprawia, że nie czuję się pominięty i nie mam podstaw, by narzekać, że nie mam tego czy tamtego daru, czy też nie posiadam darów w jakiejś określonej kombinacji. Nie chodzi o to, czego ja chcę, rzecz w tym, co on chce, abym posiadał. To wielka różnica. Nie umówił się ze mną na rozmowę i nie zapytał, powiedz mi, co sprawi, że poczujesz się spełniony. Nie postąpił w ten sposób. Jeżeli do ciebie należy władza, nie musisz tak postępować. Nie musisz pytać o pozwolenie, aby obdarować ludzi według swego uznania. A zatem on czyni to, co sam chce, a ty posiadasz dary, które on chciał, abyś posiadał. Myślę, że rozpoczynając od wersetu 14, Paweł pisał trochę z przymrużeniem oka. Możemy tu dostrzec swoiste poczucie humoru. Uwielbiam ten fragment. Ciało to nie jeden członek, lecz wiele. Taka jest prawda. Posiadasz wątrobę, nerki, płuca, serce i nigdy żadnego z wymienionych organów nie widziałeś. Posiadasz jelito grube, nie będę iść dalej. Posiadasz mózg, oczy, które widzą, nos, który czuje zapachy. Nie poczuję ich za ciebie, ale mogę zobaczyć, że posiadasz odpowiednie do tego celu narządy. Mając to na uwadze, wyobraź sobie, że członki twego ciała ogłaszają bunt. Spójrz do wersetu 15. Tutaj, jak myślę, Paweł śmieje się. A to dobre. Jeśli by noga powiedziała... Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała. Czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Możecie sobie wyobrazić nogę mówiącą, nie, nie pójdę tam, nie, nie będę współpracować. Utknęłam w tej skarpetce i w tym bucie, nie mam ochoty nigdzie iść, mam tego dość. A poza tym jest mi gorąco i trochę tu cuchnie. Już nie chcę być nogą, chcę być ręką. Nie, to nie tak. Spójrz do wersetu 16. Następne niesamowite stwierdzenie. Lub jeśli by ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała. Czyż nie należałoby do ciała? I kiedy się z tego śmiejecie, następny werset to jest dopiero coś. Gdyby całe ciało było okiem, 170-centymetrowe oko, wyobraź sobie, że wsiadasz do swojego samochodu. Przepraszam, uważaj, nadepnąłeś mi na rzęsy. Próbujesz się wcisnąć do środka. Nawet nie jesteś w stanie prowadzić. Gdyby całe ciało było okiem, bylibyśmy dziwadłami. Popatrz dalej. Gdyby całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie, mówi werset 17. Wszystko byś słyszał, ale nic nie mógłbyś zobaczyć ani nic poczuć. Ciało składa się ze wszystkich tych części: oczu, nosa, uszu, ust i innych organów. Większości z nich nigdy nawet nie widzieliśmy. Oczywiście niektóre z nich widzieliśmy na zdjęciach rentgenowskich, lecz nigdy ich nie widzieliśmy na żywo. Rozmawiałem z chirurgami, którzy mówią o tym, jak niezwykłą rzeczą jest móc przyglądać się, jak wszystko wewnątrz człowieka jest poukładane. W czasie operacji wszystko dokładnie oglądają i sprawdzają. Miałbym ochotę powiedzieć: proszę mnie jak najszybciej zszyć z powrotem. Niech pan przestanie się temu wszystkiemu przyglądać i wykona swoją pracę. Lecz to musi być fascynujące, móc otworzyć ludzkie ciało i zobaczyć wszystko, co jest wewnątrz. Ludzkie ciało, o którym tutaj mówię, stanowi analogię. Posiadamy również ciało duchowe. Posługując się tą analogią, niektórzy z was są rękoma, inni uszami, inni strunami głosowymi, a jeszcze inni płucami. Zanim przejdziemy dalej, zrozumiałe jest, że jeśli jesteś płucem, nie będziesz słyszał, nie będziesz też mówił. To nie jest twoja domena. Ty będziesz oddychał. I nie przestawaj tego robić, ponieważ potrzebujemy cię, aby całe ciało było zdrowe. Te dary zostały nam dane przez Pana, są darami duchowymi i w działaniu są proste i łatwe ze względu na swoją funkcję. Płuco wykonuje to, co powinno, ponieważ zostało stworzone jako płuco. Wracając do rozdziału 4 listu do Efezjan. Pozwól, że powiem ci o 4 rzeczach, a potem przejdę do tych 2 wersetów, nad którymi się zastanawiasz. Przez chwilę przyjrzyj się słowom: dał swoje dary wszystkim. Po pierwsze, każdy posiada dar, a prawdopodobnie więcej niż jeden. Po drugie, dary nie są tożsame z darem zbawienia. Są czymś więcej. Wykraczają poza zbawienie. Dzięki zbawieniu należysz do ciała, a teraz dary zaczynają działać zgodnie ze swoim przeznaczeniem w miarę, jak je odkrywasz. Po trzecie, dary są różnorodne. Niektóre są bardziej zauważalne i publiczne niż inne, lecz żaden nie jest ważniejszy od drugiego. To tak jak stwierdzenie, że nos jest ważniejszy niż gardło lub moje płuca są ważniejsze od serca. To absurdalne. Potrzebujesz każdego z tych organów. Aby ciało było zdrowe i prawidłowo funkcjonowało, potrzebujesz ich wszystkich. A więc dary różnią się między sobą. Po czwarte, wszystkie dary posiadają to samo źródło mocy. Niezależnie od daru, źródłem mocy jest moc zmartwychwstania. Jeśli zastanawiasz się, czy będziesz potrafił efektywnie wykorzystywać swój dar, pamiętaj, że działa w tobie jako Bożym dziecku moc zmartwychwstania Chrystusa. Ray Stedman mówi: dary to wyspecjalizowane funkcje, dana przez Boga zdolność do pełnienia określonej służby, takiej jak nauczanie, głoszenie słowa, administrowanie, pomaganie, przewodzenie itd. Dary przypominają cały zestaw urządzeń elektrycznych. Jeśli pójdziesz do jakiegokolwiek centrum handlowego, znajdziesz tam setki urządzeń elektrycznych, począwszy od kuchenek mikrofalowych, poprzez komputery, a skończywszy na elektrycznych szczoteczkach do zębów. Wszystkie te urządzenia mają jedną rzecz wspólną – kabel z wtyczką, która musi być podłączona do gniazdka elektrycznego. Niezależnie od tego, jak dane urządzenie wygląda lub do czego służy, moc, która je napędza, jest taka sama. Ta sama moc, jakiej udzielił mi Bóg jako pastorowi nauczycielowi, została również dana tobie jako pomocnikowi. I tę samą moc, jaką Bóg obdarował jego jako pomocnika, dał też tobie jako doradcy. I tę samą moc, jaką dał doradcy, dał również komuś, kto jest ewangelistą, który jako członek ciała Chrystusa umiejętnie i skutecznie głosi dobrą nowinę. To samo źródło mocy. A teraz, powracając do wersetu 8, zabrał ze sobą więźniów i rozdał ludziom swe dary. Przy wniebowstąpieniu dokonał tych dwóch rzeczy, jak również napełnił sobą cały wszechświat, jak kończy się werset 10. Spójrz na werset 9. Kiedy apostoł mówi, że zabrał ze sobą więźniów, przypomina nie tylko psalm 68, ale wchodzi w dalsze szczegóły. Spójrzcie do wersetu 9. Lecz co znaczą słowa wstąpił na wysokości? Otóż wynika z nich, że najpierw zstąpił do najniższych regionów ziemi. To ten sam najpierw zstąpił na niziny, a potem wstąpił na wysokości niebieskie, aby napełnić sobą cały wszechświat. Myślę, że istnieje kilka możliwości interpretacji wersetu 9. Niektórzy badacze Nowego Testamentu nauczają jednej opcji, inni równie pilni badacze nauczają innej. Sam musisz podjąć decyzję, którą opcję zaakceptujesz. Jedna z możliwości jest taka, że Jezus, opuszczając obecność Ojca, kiedy przyszedł na tę ziemię, zstąpił do miejsca zepsucia i duchowej śmierci. Zstępując na ziemię, zapłacił cenę za grzechy, przyprowadził nas do siebie, uwalniając nas z niewoli szatana, w której żyliśmy. Rozumując w ten sposób, wyrażeniu na niziny nadajesz znaczenie niziny ziemi. I niektórzy interpretują jego znaczenie jako głębie takiego właśnie stanu deprawacji. Istnieje inna opcja, mówiąca, że kiedy Chrystus przyszedł na ziemię i zapłacił cenę za grzech i umarł, zstąpił do innego miejsca, Szeolu, krainy śmierci. Czyniąc to, ogłosił zwycięstwo zarówno świętym, jak i przeciwnikom krzyża, mówiąc: zapłaciłem za grzechy, zostanę wzbudzony z martwych i wstąpię do Ojca jako triumfujący Król i Pan. Proklamował zwycięstwo. Pierwszy list Piotra 3,19 jest używany do obrony tego stanowiska. Może pamiętasz z Kościoła wyznanie apostolskie? Są w nim słowa "zstąpił do piekieł". Czy pamiętasz, jak myślałeś sobie, jak mogę coś takiego powiedzieć? Słowa te mają uzasadnienie w takim właśnie rozumieniu wersetu 9 oraz wspomnianego fragmentu pierwszego listu Piotra, że Jezus

Światowej. Chodziliśmy więc do kościoła, do którego byliśmy w stanie dojść na piechotę. Był to kościół metodystyczny. Każdej niedzieli powtarzaliśmy tam wyznanie apostolskie. Pamiętam, jak przy niewielu okazjach siedziałem tam obok mojego ojca i były tam, jak wiecie, słowa: wierzę w święty kościół powszechny. Mój ojciec słowo powszechny rozumiał jako rzymskokatolicki. Nachylał się do mnie i mówił: nie powtarzaj tego, my w to nie wierzymy. Nie wiedział, że ja wierzę w kościół powszechny, jeden kościół, kościół katolicki w znaczeniu powszechny. Bo słowo katolicki oznacza właśnie jeden powszechny kościół. I zstąpił do piekieł. I mój ojciec ciężko wzdychał, jakby chciał pokazać, że tego również nie wypowie. Kto wie, dokąd ten kościół nas zaprowadzi, jeśli będziemy powtarzać takie rzeczy. Oba te stwierdzenia są bardzo bezpieczne i oba przez lata były częścią chrześcijańskiego wyznania wiary. W tym również nauczanie, że Jezus udał się do Szeolu. Inne słowo, którego często się tutaj używa, to słowo piekło. Do piekielnych głębin ziemi, do miejsca, gdzie przebywają ci, co odeszli. A potem, kiedy wstąpił do nieba, zabrał ze sobą świętych, którzy teraz oczekują ostatecznego zmartwychwstania, kiedy Pan Jezus powróci po swoich. Ja skłaniam się ku tej drugiej opcji, choć prawdopodobnie mój tato powiedziałby: nie wierz w to. Lecz ja w to wierzę. Przepraszam, tato, ty tam już jesteś i znasz prawdę, więc pewnego dnia obaj ją ostatecznie poznamy. Nawias, jaki widzimy w tym fragmencie, jest dla mnie fascynujący. Paweł jest w tym mistrzem. Kiedy dochodzi do jakiegoś interesującego słowa lub wyrażenia, umieszcza po nim nawias i wyjaśnia je trochę głębiej, ponieważ dzięki swojemu doświadczeniu i darowi jest doskonałym i wnikliwym teologiem. Oczywiście najdoskonalszym teologiem, jaki kiedykolwiek żył, był sam Jezus Chrystus. Nauczanie apostoła kształtuje Kościół. Tutaj mamy tego przykład. Jego słowa stały się częścią credo, które Kościół wyznaje po dzień dzisiejszy. Werset 10. To ten sam najpierw zstąpił na niziny, a potem wstąpił na wysokości niebieskie. Czy pamiętasz, jak w jednym z wcześniejszych kazań wyjaśniłem, że królestwo demonów znajduje się pod trzecim niebem, lecz ponad naszym niebem, naszą atmosferą? W czasie swojego wniebowstąpienia Jezus przeniknął przez królestwo demonów, a czyniąc to dał im jasno do zrozumienia, że odniósł zwycięstwo nad wszelkimi mocami. Cóż za wspaniała myśl. Dlatego werset ten mówi, że Chrystus napełnił sobą cały wszechświat. Cały wszechświat, wszystko. On jest najwyższy, ponad wszystkim. Dlatego całe nasze uwielbienie kieruje się na Chrystusa i dlatego wywyższamy Go jako Zbawiciela i Boga. Dlatego kochamy tę pieśń: Tyś Pan i Król, jeden, jedyny Bóg. Wspaniała teologia. Wprawia mnie to w taki nastrój, że czasami miałbym ochotę to wykrzyczeć. A teraz werset 11. Zauważ proszę, Paweł wzmacnia tutaj swe wcześniejsze stwierdzenie z wersetu 8. Rozdał ludziom swe dary. Werset 11 mówi: on to również ustanowił jednych. Nie są to wszystkie dary, lecz niektórym dał te 4 z nich. Przyjrzyjmy się im, skoro Duch Święty sprawił, aby Paweł o nich właśnie tu wspomniał. Po pierwsze, Paweł wymienia dar apostolstwa. Słowo apostoł pochodzi od greckiego czasownika apostole, który oznacza posyłać. Jeśli kogoś posyłam, mówiąc w kategoriach języka greckiego, apostołuję go. Co ciekawe, używane przez nas słowo misjonarz pochodzi od terminu łacińskiego mającego to samo znaczenie. Czyż to nie jest fascynujące? Badanie słów. Jestem sępem na słowa. Już was o tym uprzedzałem. Dochodzimy do słowa apostoł i jest to fascynujące. Odnosi się ono do 12, do 12 pierwszych. Apostoł musiał mieć absolutny autorytet w Chrystusie, posiadać dary cudownej natury, wielką mądrość i gotowość do poświęceń. Pojęcie mądrości łączyłbym z darem apostolstwa. Apostołowie byli duchowymi pionierami, którzy zakładali kościoły, ustanowili doktrynalne prawdy, które ukształtowały wczesny Kościół i w końcu apostołowie widzieli zmartwychwstałego Chrystusa.

0: Dostrzegasz pełną listę ich cech? Dlatego dzisiaj nie ma apostołów. Nie dbam o to, czego naucza Kościół Mormonów lub inne sekty. Dzisiaj nie ma apostolos. Apostolos żyli w pierwszym wieku i ich służba miała fundamentalne znaczenie dla założenia i umocnienia Kościoła. On to również ustanowił jednych apostołami. W autorytecie Chrystusa mogli oni dokonywać cudów. Posiadali ponadnaturalne dary i zdolności, które w swej istocie służyły potwierdzeniu ich wiarygodności i zdobyciu serc wierzących, którzy potrzebowali tego, by przekonać się o prawdziwości ich przesłania. Drugich ustanowił prorokami. Jeżeli apostoł to ktoś, kto został posłany, a prorok to ktoś, kto przepowiada przyszłość, zapowiada rzeczy, które mają dopiero nastąpić, to prorocy w technicznym znaczeniu tego słowa byli natchnionymi rzecznikami Boga, mówiącymi w Jego imieniu. Byli Bożą wyrocznią.
1: Czwarty rozdział listu do Efezjan zawiera jeszcze wiele bogatych treści, które z pomocą doktora Chucka Swindolla dane nam będzie odkryć. Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia, a w niej wykładu zatytułowanego Jego dar i nasze dary. Przypomnę, że na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl udostępniamy materiały pomocne w samodzielnym studiowaniu tekstów biblijnych, o których mowa w naszych audycjach. Korzystając z odpowiedniej zakładki, można też wysłuchać bieżącej audycji w czasie najbardziej dogodnym i pobrać ją w formacie MP3. Zapraszamy! Podobnie jak wszystkie poprzednie, cykl wykładów Stając się ludźmi łaski po zakończeniu emisji radiowej dostępny będzie na płytkach CD. Zamówienia można składać w listownie, pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław, bądź telefonicznie pod numerem 800 444 101. Pod tym samym numerem skorzystać można również z porady duszpasterskiej. Polecam także kontakt mailowy kontakt@ifl-polska.pl. Każdemu, kto się z nami skontaktuje, wyślemy promocyjną płytkę z wykładami pastora Chucka Swindolla. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dokończenie wykładu Jego dar i nasze dary nadamy już w najbliższej audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.